Facebook na bo akwia bo achi wa yi adom on Facebook na fa dwench akwia bo achi wa yi adom on Facebook ana so obi dum bi fa dwench ene bi to na yenkwa sekune na sekune Central Prisons yenkwa sekune na sekune Central Prisons ne ka